0: pan milo ramangwan.
1: Vachikwata kugwanda vachilondisa vachikwala parakwata kutatidza kuti vanhu vamahanga manokuno.
0: Nabonga ingatotumisa katana kachigaro chato chaainga manokula ingava chibulani vangana vatonga igero kanaita rula kumahanga manokula.